ma fasija forsa bolin palagi manakara di parinas. Kutegla sena chora dur se fijus, kumori amontom. Sebab pensa gini na fikasing.